0: Piątek o poranku, jest już szósta, czas na poranne wiadomości.
1: Amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Była to 13. noc z rzędu amerykańskich ataków. Celem nalotów były m.in. irańskie centra dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne oraz obiekty marynarki wojennej. Według CENTCOM działania mają ograniczyć zagrożenia dla statków handlowych w cieśninie Ormuz. Irańskie media informowały o eksplozjach na południu kraju. Tymczasem według New York Times Teheran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co wskazuje, że zakończenie konfliktu nadal nie jest bliskie. 5 godzin temu minął czas ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Do północy działacze PiS mieli czas na złożenie oświadczeń zawierających zapewnienie o braku prowadzenia działalności politycznej poza partią. Czwartkowe rozmowy przy Nowogrodzkiej zakończyły się fiaskiem. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył mu szereg propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Te propozycje były premier odrzucił. Mateusz Morawiecki po blisko 4 godzinach wyjechał z Nowogrodzkiej, nie komentując rozmów z prezesem partii. Później w siedzibie PiS pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki. Ten ostatni ocenia, że stronnicy Morawieckiego mogą realizować swoje pomysły wewnątrz partii.
3: Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie nie chodzi o ten program, tylko chodzi o ambicje. A ambicje nigdy nie mogą kierować, nigdy nie mogą być wyżej niż interes Polski.
2: Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, skomentował na portalu X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do czasu wyborów i przeniesienie jego działalności do partii w praktyce oznacza jego likwidację. Ilu polityków nie złożyło oświadczeń i jaką decyzję w ich sprawie podejmie prezes Kaczyński? Tego dowiemy się w samo południe, kiedy w siedzibie PiS prezes tej partii wygłosi oświadczenie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Pogodowo czeka nas dzisiaj trochę zaskoczeń, bo będzie zarówno przy piątku we Wrocławiu trochę słońca, jak i możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, nawet jeszcze przed południem. Na termometrach nieco chłodniej, na razie nie czuć, aby były to w pełni wakacje, do 13-14 stopni, ale temperatura wzrośnie dzisiaj po południu do 21-22 stopni Celsjusza, a później na niebie trochę chmur i trochę słońca.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Witam serdecznie, już piątek, piąteczek, piątunio, a my od samego rana budzimy się razem tradycyjnie i oczywiście z wielkim uśmiechem na twarzy i nie wypiłam jeszcze nawet pierwszej kawy, ale mam za to potężną dawkę muzycznej energii specjalnie dla was. Modern Talking i You're My Heart, You're My Soul na początek naszego spotkania. Gramy!

I'll be your baby tonight. Może być to dla kogoś prorocze. Co się będzie dzisiaj działo wieczorem, to wy już doskonale wiecie, ale ja doskonale wiem, co się będzie działo jeszcze teraz o poranku, bo już za chwilę zerkniemy do naszego kalendarza, a także powoli będę sobie sprawdzać, co tam się dzieje w naszym horoskopie. Szczegóły za godzinę.

To jest dobry piątkowy poranek z hitami pełnymi słońca, a przed nami to, co obiecywałam, czyli kalendarz. Mamy dzisiaj 24 dzień lipca, piątek, nareszcie, i można świętować dowoli imieniny Krystyny, Kingi, Krzesimira, Olgi, Wiktora, Augustyna oraz Kunegundy. Najlepszego w dzień policjanta. Choć wiem, że wielu już ostatnio świętowało, to dzisiaj jeszcze raz, tak akurat przy piątku, można sobie poświętować. Mam nadzieję, że panowie policjanci będą mieli od rana dzięki temu nieco lepszy humor. Uwaga, uwaga, co dzisiaj jeszcze? Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości i Dzień Pszczółki Maj.

0: Wakacyjne rano i dobrze na 95,1 FM, a teraz letni temat, choć może nie poranny, a taki wieczorny, bo jeżeli lubicie te letnie wieczory i spadające gwiazdy, których to właśnie sezon się zaczyna, to warto już zapisać sobie datę. Najlepsza będzie podobno noc z 12 na 13 sierpnia. Będzie wtedy nawet 100 meteorów na godzinę na naszym niebie, a dodatkowo księżyc będzie w nowiu, więc nie rozświetli dodatkowo nieba. We Wrocławiu warto wybrać się między innymi na Wzgórze Gajowe, Wzgórze Myślickie, na Wały nad Odrą. Tam mogą być piękne widoki. Już teraz nawet w ten weekend możecie wypatrywać pierwszych Perseidów. Dlatego warto się już teraz przygotować na takie wieczory. Kocyk, coś do picia i patrzymy w niebo. A teraz wracamy powoli na ziemię. Piątek przed nami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: miłość potrafi być szalona i czasem nie wypuszcza z rąk. Marisa, odkochaj, na antenie Radia Gra. No i skoro już o tej miłości mowa, to także doprowadza nas czasem do szaleństwa. Dlatego Loco Loco już niedługo także na naszej antenie.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
2: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988, www.agat-group.pl.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Pogodowo czeka nas dzisiaj trochę zaskoczeń, bo będzie zarówno przy piątku we Wrocławiu trochę słońca, jak i możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, nawet jeszcze przed południem. Na termometrach nieco chłodniej, na razie nie czuć, aby były to w pełni wakacje, do 13-14 stopni, ale temperatura wzrośnie dzisiaj po południu do 21-22 stopni Celsjusza, a później na niebie trochę chmur i trochę słońca.
17: To jest Gra FM.

0: W dobrym rytmie w piątek o poranku, a teraz już dobra wiadomość dla wszystkich fanów piłki nożnej we Wrocławiu, bo już 11 listopada na Tarczyńskiej Arenie reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w ramach Ligi Narodów UEFA. To będzie kolejny duży mecz kadry we Wrocławiu, więc jeśli chcecie zobaczyć biało-czerwonych na żywo, warto już mieć tę datę z tyłu głowy, a jeśli wynik będzie dobry, to może nawet uda się świętować niepodległość dwa razy tego dnia. Najpierw od rana 11 listopada, a potem jeszcze po ostatnim gwizdku.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już coraz bliżej godziny 7 na zegarach. Kolejne wiadomości i prognoza pogody zbliżają się wielkimi krokami, a ja także od siebie powiem, horoskop już gotowy, no prawie na tip-top. Dlatego po 7 spotykamy się jak zawsze o tej samej porze i sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj w kosmosie. A jak już słyszeliście, spadające gwiazdy także się do nas zbliżają, no to trochę może sobie nawet pomarzymy o tym, co dalej. Raport Radia Gra już za chwilę, równo o 7.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: 250 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
1: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
2: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
1: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
2: A każdy dzień to nowa przygoda.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: schab wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Mamy piątkowy poranek, wybiła godzina 7, czas na raport Radia Gra.
6: Rafał Jędraszek, dzień dobry, zapraszam na poranny raport Radia Gra. Jeszcze przez co najmniej dwie godziny mieszkańcy wrocławskich budynków przy ulicach Podwale numer od 82 do 84 oraz Zygmunta Kraśnickiego od 1 do 9 muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Utrudnienia związane są z pracami na sieci wodociągowej. Do godziny 9 może wystąpić obniżenie ciśnienia wody, a na wyższych piętrach budynków możliwe są nawet chwilowe zaniki wody.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: We Wrocławiu rusza realizacja nowej inwestycji skierowanej do miłośników rowerowych wyzwań. W Parku Mamuta powstanie kompleks wyczynowych torów treningowych, tak zwany rowerowy mamut. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje ogłoszenie przetargu na wykonawcę już w sierpniu. Zakończenie pierwszego etapu prac przewidziano na lato przyszłego roku. W ramach pierwszego etapu powstaną dwa tory do jazdy grawitacyjnej z nawierzchnią bitumiczną, mini pump oraz flow track. Dodatkowo pojawią się alejki parkowe łączące nowe trasy z istniejącą infrastrukturą, do tego drewniane tarasy z siedziskiem, stojaki rowerowe, kosze, tablice regulaminowe oraz nowe nasadzenia krzewów. Budżet pierwszego etapu to niemal 1 700 000 zł, z czego ponad 1 100 000 pochodzi z wrocławskiego budżetu obywatelskiego, a 500 000 z programu Zielona Rewolucja. W kolejnym etapie planowana jest budowa toru Skills Park z przeszkodami oraz kolejnych ścieżek rowerowych.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej uderzy w konsumentów, tak twierdzą przedstawiciele branży spożywczej i apelują do Ministerstwa Finansów o całkowite odrzucenie projektu. Co się w nim znalazło?
8: Resort Finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku,
6: informował Igor Skrzypek. Przy mikrofonie wciąż Rafał Jędraszek w Radiu Gra FM. O poranku czas na raport sportowy. Krzysztof Danielewicz wraca do Wrocławia. 34-letni pomocnik, który w przeszłości reprezentował barwy Śląska, dołącza do drużyny rezerw występującej w Betclic drugiej lidze. Danielewicz pochodzi z okolic Wrocławia, a swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w miejscowym Parasolu. W trakcie kariery grał m.in. w Zagłębiu Lubin, Ruchu Radzionków, Krakowi, a także w Śląsku Wrocław, gdzie w latach 2014-16 rozegrał 46 spotkań. Po odejściu z Wrocławia występował w Górniku, Łęczna, Chojniczance, Chojnice, Miedzi, Legnica, Warcie Poznań, Stali Rzeszów oraz ostatnio w Pogoni Siedlce. Po ponad dekadzie Danielewicz zdecydował się na powrót do Śląska, gdzie swoim doświadczeniem ma wspierać młodszych zawodników i pomóc drużynie rezerw w osiąganiu dobrych wyników. Piątek nieco pogodniejszym i cieplejszym dniem niż czwartek we Wrocławiu, ale i dziś można spodziewać się niewielkich przelotnych opadów deszczu. Wrocławskie termometry pokażą do 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrosło do poziomu 1016 hektopaskali, tyle wskazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Do południa odrobinę jeszcze podskoczy, potem zacznie powoli spadać.
5: Kto dzisiaj rozbudza się razem ze mną? Ręka do góry. No chyba, że aktualnie prowadzicie auto albo robicie inne ważne rzeczy o poranku, to jesteście zwolnieni z obowiązku. Oliwia Ciszewska, witam serdecznie. Tę godzinę rozpoczynamy słonecznie razem z Enrique Iglesiasem.

0: Męskie granie, orkiestra nareszcie w radiu gra. Trasa koncertowa męskiego grania jeszcze trwa. Jeżeli podoba wam się kawałek, no to warto się tym zainteresować. Tak samo jak warto być zainteresowanym od rana horoskopem, bo ja już wszystko sprawdziłam i uwaga, mamy naprawdę szczęśliwy dzień, ponieważ Merkury zakończy dzisiaj swoją retrogradację. No i w końcu będzie nieco mniej tych dziwnych przypadków w naszym życiu. W końcu może mniej się będą psuły nam sprzęty wokół, no i my jacyś tacy nieco szczęśliwsi wejdziemy w ten weekend. Wszystko się uda, można dzisiaj śmiało robić zakupy, planować podróże, a także imprezy. A jeśli pojawią się problemy, to rozwiązania pojawią się równie szybko. Zodiakalny baran będzie dzisiaj zadowolony podwójnie, bo opłaci mu się jego upartość, a w pracy warto dzisiaj rozglądać się za byczkami, bo te będą szukały towarzystwa do wszystkiego. Do pracy, do rozmowy i do szybszego załatwienia wszystkich obowiązków, żeby rozpocząć weekend. Razem można więcej i szybciej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

September i Satellites, hity pełne słońca i oby tego słońca było jak najwięcej na weekend. A tak ostatnio siedząc sobie i próbując podsumować, co się dzieje w polskim internecie, bo chciałam wam opowiedzieć, no to dochodzę do wniosku, że sklepy, butiki i supermarkety, o tych się ostatnio najwięcej mówi. Otwarcie nowego marketu na warszawskim Wilanowie, to się odbiło głośnym echem, ale dodatkowo pewni aktywiści zadbali w tym tygodniu o to, żebyśmy dowiedzieli się o istnieniu butików Małgorzaty Rozenek i influencerki Andziax. Jeżeli nie wiedzieliście o tym, tak samo jak ja, no to już wiecie. Zrobił się z tego niezły bałagan. No ale na szczęście to nie jest nasz problem. My się możemy przejmować co najwyżej listą zakupów, która przyda się podczas weekendowych wyjść do supermarketu.

0: Gramy, gramy i nie zatrzymujemy się w końcu. Piątek o poranku w całym Wrocławiu. Już czuć ten klimat. A jeżeli chcecie wyjść z domu, albo może macie gości, którzy przyjechali do was w odwiedziny, chcecie im pokazać nasze miasto, to warto zainteresować się stroną visitwrocław.eu. Tam znajdziecie bezpłatne spacery z przewodnikiem po mieście. To okazja, żeby poznać Wrocław z trochę innej strony i dowiedzieć się pewnych ciekawostek, których raczej nie znajdziecie na zwykłym spacerze. Wystarczy tylko wcześniej się zapisać. Czyli można pozwiedzać, posłuchać przewodnika, no i nie wydać ani złotówki. Portfel odpoczywa, a nogi pracują.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.

0: Jeżeli komuś mało wakacji, to teraz wakacje na antenie Radia Gra. Sorry Papi, tak brzmią hity pełne słońca, ale przed nami jeszcze sporo fajnych kawałków, między innymi Sara Larsson wyśpiewa nam swoją symfonię, a to wszystko jeszcze przed godziną 8.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Po reklamie.
13: Piątek nieco pogodniejszym i cieplejszym dniem niż czwartek we Wrocławiu, ale i dziś można spodziewać się niewielkich przelotnych opadów deszczu. Wrocławskie termometry pokażą do 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrosło do poziomu 1016 hektopaskali, tyle wskazuje redakcyjny barometr Radia Gra. Do południa odrobinę jeszcze podskoczy, potem zacznie powoli spadać.
2: To jest Radio Gra.

0: Coraz bardziej zbliżamy się do godziny 8. Wraz z nią nadejdą kolejne najświeższe informacje z regionu, kraju i ze świata, ale ja jestem ciekawa, czy wy dowiedzieliście się czegoś więcej na temat świata, oglądając już pierwsze filmy na Nowych Horyzontach. Ja wiem, ciężko jest czasem dostać swoje miejsce, trzymam jednak kciuki zarówno za was, jak i za siebie. W końcu piękny czas przed nami. Festiwal kina we Wrocławiu, warto się tym cieszyć, nawet jeżeli nie mieliście jeszcze planów na weekend. No to proszę, tak tylko przypominam.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobry poranek, tylko w Radiu Gra. Coraz bliżej do godziny 8. Mam nadzieję, że wszyscy zdążyli na czas i już są w miejscu, w którym powinni być o tej porze. No chyba, że ktoś sobie zaplanował wcześniej urlop i robi taki przedłużony weekendzik. Wam zatem życzę naprawdę smacznej kawusi, no i pysznego, pożywnego śniadania. A my zbliżamy się do kolejnego raportu i prognozy pogody, oby ta dopisywała nam w ten weekend.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
0: Już ósma, czas sprawdzić po raz kolejny, co się dzieje w regionie, kraju i na świecie. Raport Radia Gra przed nami.
13: Rozpoczyna się drugi etap remontu ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Tą informacją zaczynamy poranny raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Trzeba liczyć się z objazdami dla samochodów i zmianami tras autobusów. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od jutra. W kierunku mostów trzebnickich nadal kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas. Zmieni się natomiast organizacja ruchu w kierunku centrum. Objazd poprowadzi od mostów trzebnickich wybrzeżem Konrada Korzeniowskiego, następnie w ulicę Zegdałowicza, na której do Kraszewskiego utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy. Od Kraszewskiego do Kleczkowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku centrum. Dalej ulicą Kleczkowską do Rejmonta i za wiaduktem w lewo w plac Staszica, następnie Chrobrego i Wincentego. Wrócić można będzie na Trzebnicką. Więcej informacji o kursowaniu miejskiej komunikacji podczas drugiego etapu prac można znaleźć na stronie internetowej wrocławskiego MPK.
1: Radio Gra poleca.
13: Żywa lekcja historii w Zamku Cisy. Jutro i pojutrze w gminie Stare Bogaczowice spotkają się rycerze z całej Polski. U podnóża zamku powstanie średniowieczna osada, w której zamieszkają damy i rycerze. Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice, przekonuje, że wizyta w obozie u podnóża zamku to niesamowita podróż w czasie do średniowiecza.
14: Odbywają się turnieje, gry, które są też związane jakby z tą epoką średniowieczną. Dodatkowo strzelanie z łuku, bieg dam. Naprawdę wiele fajnych atrakcji.
13: Turyści z Wrocławia również mile widziani. Jeszcze przed południem tygodniem podpowiemy Wam, gdzie można bezpłatnie zaparkować, gdybyście wybierali się samochodem.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Kolejna seria uderzeń na cele wojskowe w Iranie to 13. noc z rzędu amerykańskich ataków.
2: Dowództwo Sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przekazało, że celem ataków jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie,
13: mówił Paweł Żuchowski. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek w Radiu Gra. O poranku czas na kolejny dziś raport sportowy. Od najbliższego poniedziałku do 1 sierpnia we Wrocławiu odbywać się będą Mistrzostwa Europy w baseballu grupy B. Zawody rozegrane zostaną na przebudowanym stadionie na Zakrzowie, gdzie na co dzień grają Barons Wrocław. W turnieju uczestniczyć będą reprezentacje Polski, Słowacji, Irlandii, Norwegii, Ukrainy i Litwy. Stawką jest awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy oraz kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Polska drużyna prowadzona przez doświadczonego amerykańskiego trenera Johna McLarena zagra swoje mecze codziennie o godzinie 18.30. Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny. Wielki finał zaplanowano na 1 sierpnia o 14.00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Na redakcyjnym barometrze Radia Gra prawie 1017 hektopaskali i ciśnienie we Wrocławiu osiąga już pik delikatnego wzrostu. Przed południem zacznie natomiast powoli, ale tylko odrobinę spadać. A tak to Wrocław dziś słoneczny, pogodny, choć prognozy nie wykluczają niewielkiego przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna na poziomie 21 kreski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Jeżeli macie w swoim miejscu pracy miłośników śpiewu, karaoke, no to teraz lepiej zróbcie głośniej, bo będzie co śpiewać Backstreet Boys na antenie Radia Gra. Ja tylko przypomnę, Oliwia Ciszewska, spędzamy dzisiaj razem ten poranek do 9:00. Smacznej kawusi, no i co? Śpiewamy!

Dubdogs, How Does It Feel na antenie Radia Gra. Często wspominam o tym, że życzę wam smacznej kawusi o poranku, ale uwaga, sama Doda Elektroda ma dla nas nowy pomysł na poranek. Zamiast kawy proponuje nam kakao z grzybkami, bo według niej odstawienie kawy może pomóc w walce z złym samopoczuciem. Eksperci podchodzą do tych rewelacji jednak z dużą rezerwą, bardzo dużą, także spokojnie, jeśli dziś rano jesteście niewyspani, to zacznijcie od kawy, a grzybki zostawcie w lesie.

0: It All Night. Dobry kawałek również na piątkowy wieczór, nie tylko na poranek, zatem zapiszcie sobie, żeby nie zapomnieć. A skoro już mowa o zabawie, to wczoraj na PGE Narodowym zrobiło się naprawdę gorąco, bo do Polski przyjechał Pitbull. Najsłynniejsza łysina świata rozgrzała publiczność w Polsce swoimi największymi hitami, a miłośnicy łysych czepków, eleganckich garniturów i okularów przeciwsłonecznych nawet po zmroku mają jeszcze w tym roku szansę i okazję na spotkanie z artystą w Polsce, bo uwaga, 27 listopada jest kolejny koncert w Łodzi, a 3 grudnia w Ergo Arenie w Gdańsku. Czyli jeśli ktoś wczoraj nie zdążył wyśpiewać Give Me Everything, no to spokojnie, jeszcze będzie okazja.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
10: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, od samego rana rozgrzewamy Was na ten piątek i cały weekend. A skoro o grzaniu mowa, to może ktoś jest niedogrzany, chciałby się przytulić do kogoś, do pięknego, słodkiego kotka, bo proszę bardzo, to schronisko dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu poszukuje nowych kocich rodziców. Tam w tym tygodniu trafiło aż 40 nowych kociąt. Każda forma wsparcia ma oczywiście ogromne znaczenie, ale jeżeli wejdziecie na ich Facebooka, zobaczycie te piękne zdjęcia i zakochacie się w którymś kociaku, to śmiało zabierajcie go do domu, bo nic tak nie pocieszy i nie przytuli, jak właśnie uroczy, milusiński, puszysty kotek.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Milki, Just the Way You Are, jeszcze przed godziną dziewiątą. Ja tutaj już patrzę, że powoli będziemy się zbliżać do pełnej, ale spokojnie, przed nami jeszcze sporo dobrego grania. Po polsku wideo, środa, czwartek. No akurat idealnie, bo już dzisiaj piątek, to sobie razem pośpiewamy, ale nie zabraknie także innych klasyków. Bryan Adams również pojawi się na naszej antenie już niedługo.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
15: Po reklamie.
16: Na redakcyjnym barometrze Radia Gra prawie 1017 hektopaskali i ciśnienie we Wrocławiu osiąga już pik delikatnego wzrostu. Przed południem zacznie natomiast powoli, ale tylko odrobinę spadać. A tak to Wrocław dziś słoneczny, pogodny, choć prognozy nie wykluczają niewielkiego przelotnego deszczu. Temperatura maksymalna na poziomie 21 kreski.
17: Słuchasz radia, gra FM.

0: dobre granie od samego rana, bo my się poranków nie boimy i ja bardzo to lubię i od rana mam na przykład najwięcej energii. Tak samo jak sporo energii już widzę w naszych mężczyznach, fanach piłki nożnej, którzy cieszą się, że po mundialowym szaleństwie wraca nasza polska ukochana ekstraklasa. Czyli znowu mamy mecze o normalnych porach, no i znajome stadiony. Ale to także dobra wiadomość dla niektórych domów, bo tak sobie pomyślałam, wreszcie będzie więcej okazji, żeby bezpiecznie zostawić swojego faceta przed telewizorem. No i mieć święty spokój. On ma mecz, ty masz swoje plany, wszyscy wygrywają.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 9, a to znak, że czas na kolejne wiadomości. Będzie też prognoza pogody. No i powoli także będziemy mówić papa, ale również będziemy witać się z kolejną wspaniałą osobą na tej antenie. Tak, tak, mowa o Mariuszu. Więcej o nim już po 9.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.
2: Mamy piątek, 24 dzień lipca, wybiła godzina 9, czas na raport Radia Gra.
6: Rafał Jędraszek, zapraszam. Stadion na wrocławskim Zakrzowie przy Niepodległości 6 doczeka się nowego zaplecza sportowego. Miasto ogłosiło, że we wrześniu planuje przetarg na budowę nowego, energooszczędnego budynku szatniowo-sanitarnego i magazynowego. Nowy obiekt zapewni przestronne szatnie z węzłami sanitarnymi, miejsce do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych, zaplecze do regeneracji oraz gabinet fizjoterapii. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji szacowany jest na blisko 19 milionów złotych. Prace budowlane mają potrwać 16 miesięcy.
7: Radio Gra poleca.
6: Nie lada gratka czeka na miłośników historii Wrocławia już w najbliższą niedzielę. O 13:00 będzie można zwiedzić wystawę główną Centrum Historii Zajezdnia z przewodnikiem. Ten, jak mówi Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Zajezdni, pomoże zrozumieć wrocławskie niuanse historyczne.
8: Czy popularne wyobrażenia o tym, że to tak naprawdę Kresowiacy tworzyli Wrocław, czy to jest prawda, czy może tak nie do końca? Dlaczego odbudowa miasta trwała latami i jeszcze do lat 80. czy wręcz 90. były we Wrocławiu ruiny, czy były fragmenty miasta nieodbudowane? Czy chociażby coś, co jest bardzo specyficznie związane z naszą zajezdnią przy ulicy Grabiszyńskiej, jaką rolę odegrał Wrocław w rajkach w sierpniu 1980 roku?
6: Bilet trzeba kupić samemu, ale usługi przewodnika będą tym razem bezpłatne. Takie specjalne oprowadzanie po Centrum Historii Zajezdnia zaplanowano jeszcze na 23 sierpnia.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Wewnętrzny spór w PiS nierozwiązany. 3-godzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim zakończyła się fiaskiem. Rozłam w partii wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Przypomnijmy, władze PiSu domagają się wystąpienia ze stowarzyszeń osób, które prowadzą działalność polityczną w ramach ugrupowania. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego poznamy dzisiaj w południe.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
6: Wiatr umiarkowany, zachodni, do tego słońce dziś we Wrocławiu w przewadze, zajdzie o 20.50. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1017 hektopaskali do północy ciśnienie delikatnie spadnie, ale wciąż pozostanie powyżej normy. 21 stopni Celsjusza maksymalnie dziś na wrocławskich termometrach. Synoptycy nie wykluczają przelotnego deszczu lub mżawki w ciągu dnia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
2: Niektórzy usłyszeli i zapamiętali, iż mówiłam o Mariuszu takie miłe rzeczy. Ktoś nawet zapytał, czy coś od niego chcę. Nie no, spokojnie. No może tylko myślałam, że po drodze mi akurat przyniesie kawę. Ale właśnie, to już jego pora, dlatego ja mówię wielkie do widzenia i do usłyszenia w poniedziałek z samego rana. Życzę wam oczywiście miłego dnia i wspaniałego weekendu. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Pa, pa.

0: Oj, nastrajamy się na weekend do Nomari Danza Kuduro. W Radiu Gra hity pełne słońca. Żeby ich słuchać, nie trzeba podpisywać żadnej lojalki. Wystarczy być z nami, wystarczy mieć włączone radio. Tak będziemy grać jak zawsze przez cały dzień, całą noc, cały weekend i w ogóle przez całe wakacje. A to będzie już ostatni weekend lipca. Oj, szybko to leci. Za chwilę Gazebo, I Like Chopin, Mariusz Pucyło, witam serdecznie.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

cieszą nas takie pozytywne, pogodne dźwięki. A czy sama pogoda będzie nas cieszyć w ten weekend we Wrocławiu? No to sprawdźmy. Jutro temperatura w górę do 27 stopni i dużo słońca. W niedzielę jeszcze cieplej do 29, ale może padać. Naprawdę ciepły będzie już kolejny tydzień, w połowie następnego tygodnia w czwartek 30, dokładnie za tydzień w następny piątek już nawet 34 stopnie. Jest szansa na to, że lato powróci.

0: minuty w Radiu Gra. Hity pełne słońca to Ina i Amazing. Teraz coś z dobrych wiadomości. Parking Park and Ride przy ulicy Rubczaka już działa, już jest otwarty, a w sąsiedztwie dworca kolejowego Wrocław-Leśnica na kierowców czeka 66 bezpłatnych miejsc postojowych. Więcej lokalnych wiadomości i tych krajowych również oczywiście w raporcie o 10, a do 10 jeszcze między innymi za chwilę Ricky Martin będzie też Doda.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Wiatr umiarkowany, zachodni, do tego słońce dziś we Wrocławiu w przewadze zajdzie o 20.50. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1017 hektopaskali. Do północy ciśnienie delikatnie spadnie, ale wciąż pozostanie powyżej normy. 21 stopni Celsjusza maksymalnie dziś na wrocławskich termometrach. Synoptycy nie wykluczają przelotnego deszczu lub mżawki w ciągu dnia.

0: Wiem Brzmi, Robin Schulz i All We Got w Radiu Gra. Słuchajcie, stało się. Dzisiaj zachód słońca już przed godziną 21, dokładnie o 20:59, ale spokojnie, dzień jeszcze trwa aż 16 godzin i 15 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 57 minut. Za chwilę 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Zapraszam na wiadomości i pogodę, czyli raport w Radiu Gra. Jest 10, mamy piątek, 24 dzień lipca.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport Radia Gra. Trwa wakacyjny sezon rekrutacyjny na pracę sezonową za granicą, jak podaje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. W europejskiej bazie EURES dostępnych jest obecnie około 50 ofert, a stawki sięgają nawet 15 euro za godzinę. Najwięcej miejsc pracy czeka w Holandii, gdzie poszukiwane są osoby do zbioru jabłek i gruszek. Tam wymagane są podstawy języka angielskiego. Są także oferty przy zbiorach owoców we Francji czy Austrii. W przypadku pracy w Austrii koniecznie jest znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Eksperci zwracają uwagę, że przy wyborze oferty warto kierować się nie tylko wysokością pensji, ale przede wszystkim bezpieczeństwem. Zalecają korzystanie z ofert sprawdzonych, najlepiej dostępnych we wspomnianej sieci EURES, gdzie kandydaci mogą liczyć na bezpłatne wsparcie doradców.
4: Radio Gra poleca.
3: A polecamy mieszkańcom Wrocławia weekendowe podróże po regionie. Tym razem ciekawie zapowiada się sobota i niedziela u podnóża zamku Cisy. W gminie Stare Bogaczowice spotkają się rycerze z całego kraju. Na dojeździe do zamku będą przygotowane specjalne parkingi dla turystów.
5: Jak co roku będą darmowe parkingi zorganizowane wzdłuż drogi dojazdowej od miejscowości Cieszów w kierunku zamku, ruin zamku Cisy. Z reguły jest tam na tyle tych miejsc, że każdy, kto przyjedzie, ma możliwość zaparkowania. Czasami trzeba będzie podejść około 500 metrów, może troszkę więcej, ale jest tam obsługa, która wskaże ewentualnie, gdzie można zostawić auto, także zachęcam.
3: A zachęcał Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Hiszpania walczy z pożarami. W regionie Madrytu oraz prowincji Avila ogłoszono stan wyjątkowy. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 10 tysięcy osób, a strażakom w walce z ogniem przeszkadzają wysokie temperatury i duże wysuszenie terenu. Z ogniem strażacy walczą również w południowo-zachodniej Francji. Płomienie zniszczyły już około 5 tysięcy hektarów terenów zalesionych. Przeglądane w Radiu Gra mapy pogodowe mimo obecności słońca i pogodnej aury nie wykluczają, że dziś we Wrocławiu lekko pokropi niewielki deszczyk, a tak to piątek w zasadzie bez większych niespodzianek pogodowych z temperaturą maksymalną jak na lato, owszem niewielką, bo w granicach tylko 21 kreski na plusie.
2: Radio Gra, Mariusz Pucyło. U nas hity pełne słońca, bez względu na to, co dzieje się za oknem, czy chmury, czy deszcz, czy po prostu niepogoda i niska temperatura. U nas zawsze wakacyjny klimat. Teraz mundialowa Shakira.

0: Odliczamy godziny do weekendu. Pogoda ma się poprawić, więc będzie znowu okazja na grillowanie. A być może ktoś zadawał sobie pytanie, gdzie wyrzucić aluminiową tackę po grillu. I tu okazuje się, sprawa nie jest taka prosta, bo wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest tacka. Jeżeli jest tylko zabrudzona tłuszczem albo resztkami jedzenia, to wyrzucamy do żółtego kosza, czyli do recyklingu. Natomiast jeżeli tacka jest mocno zniszczona albo nadpalona, to wtedy wędruje do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Często robimy błąd. Moim zdaniem coś powinni tutaj wymyślić, coś powinni z tym zrobić. Jak latem zamawiamy lody, to jemy razem z pojemniczkiem, czyli wafelkiem. Tacka na grilla też powinna być jadalna, byle dobry sos do tego dali.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: I latają po winogrona jasne w supercenie tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: To jest Gra FM.

0: Czekamy na weekend, a w tym czekaniu pomagają hity pełne słońca. To Paul Young, Come Back and Stay. A ten weekend przyniesie nam nowe roboty drogowe od jutra. Najwięcej zmian czeka na podróżujących od strony mostów trzebnickich na południe, bo i kierowcy, i pasażerowie autobusów będą wybrzeżem Konrada Korzeniowskiego, ulicami Zagadłowicza, Kleczkowską, dojeżdżać do Rejmonta i dalej, w zależności od docelowego miejsca, mogą jechać placem Staszica do Chrobrego i wrócić na Trzebnicką. Pokomplikowana sytuacja, szczegółowo rozpisana na miejskiej stronie Wrocławia. Za chwilę sprawdzimy pogodę na popołudnie, a potem ATC.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl. Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel krasz.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Po reklamie.
4: Przeglądane w radiu gramapy pogodowe mimo obecności słońca i pogodnej aury nie wykluczają, że dziś we Wrocławiu lekko pokropi niewielki deszczyk, a tak to piątek w zasadzie bez większych niespodzianek pogodowych z temperaturą maksymalną jak na lato, owszem niewielką, bo w granicach tylko 21 kreski na plusie.
5: To jest Radio Gra.

0: Polak odchodzi, Polak przychodzi. Mieliśmy w Barcelonie Roberta Lewandowskiego, a teraz FC Barcelona ma nowego polskiego zawodnika. O kogo chodzi? Te tajemnice wyjaśnimy po 11, a do 11 jeszcze między innymi George Michael i Sash.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Dame tu mano! I venga conmigo!

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 45 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Po reklamie.
11: 24 dzień lipca. To dzisiaj, piątek. Na zegarach 11 pora na najnowszy raport i prognozę pogody.
12: Kończą się prace remontowe zatoki autobusowej przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra, przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Choć roboty budowlane dobiegły końca, zatoka pozostanie wyłączona z użytkowania jeszcze przez 2 tygodnie. Ma to zapewnić odpowiednią pielęgnację nowej nawierzchni betonowej i jej trwałość. A jutro rozpocznie się remont zatoki przy przystanku Kromera Czajkowskiego w kierunku Psiego Pola. Prace potrwają około 4 tygodni. Z kolei 8 sierpnia roboty przeniosą się na przeciwną stronę ulicy do zatoki i przystanku Kromera Czajkowskiego w kierunku Mostów Warszawskich. W kolejnych etapach MPK zaplanowało odnowienie zatok autobusowych przy przystankach Bricknera, Borowska Aquapark, Działkowa oraz Górnicza.
13: Radio Gra poleca.
12: Jutro odbędzie się kolejna wrocławska potańcówka. Wydarzenie potrwa od 18 do 23 i będzie dostępne dla wszystkich chętnych. Impreza rozpocznie się pokazem rock'n'rolla, po którym będzie bezpłatna lekcja tańca, a następnie otwarty parkiet pod gołym niebem z muzyką DJ. Natomiast wrocławski tor wyścigów konnych Partynice zaprasza na weekend z bezpłatnym kinem plenerowym. Jutro na padoku zielonym zostanie pokazany film Drama, a w niedzielę widzowie obejrzą Wielką Warszawską. Kino plenerowe odbywa się w kameralnej przestrzeni niedaleko hal jeździeckich. Wstęp na seanse jest wolny, a początek o godzinie 21.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Domy w czasów dziecięcych jednak zostają. Ministerstwo Edukacji wstrzymało decyzję o zamknięciu placówek.
14: Jak nie oficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga.
12: W Polsce działają 24 takie placówki, dodaje Magdalena Greinert.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
12: Ciśnienie nieco powyżej normy. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1017 hektopaskali. Do północy odrobinę spadnie. Piątek we Wrocławiu w towarzystwie zachodniego umiarkowanego wiatru z przewagą słońca, choć synoptycy nie wykluczają małego przelotnego deszczu. 21 stopni Celsjusza, tyle maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Grill, rower, jeziorko, łódeczka, kąpiel w wodzie. No być może pogoda w ten weekend na to pozwoli, za co trzymamy kciuki. Mariusz Pucyło, Radio Gra, u nas hity pełne słońca. Teraz Maroon 5 i Moves Like Jagger.

0: Basic Element w Radiu Gra. Polak w Barcelonie. Przywykliśmy już do takiego ogłoszenia. Kilka lat temu to był Robert Lewandowski. Opuścił Barcelonę, zadebiutował w tym tygodniu w Chicago Fire, a teraz w Barcelonie pojawia się nowy polski zawodnik. No dobra, nie będę dalej robił clickbaitów, nie będę dalej oszukiwał. Nie chodzi o drużynę piłkarską, tylko koszykarską. Ale to też jest mocna ekipa. Do FC Barcelony dołączył Aleksander Balcerowski, reprezentant Polski, jeden z najbardziej utalentowanych środkowych młodego pokolenia. Aleksander Balcerowski nowym zawodnikiem Barcelony, ale tej koszykarskiej. Też dobrze, też fajnie. Za chwilę gramy dalej, za chwilę Dawid Kwiatkowski i Kaja.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099.

0: 99, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 140

0: standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasza.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Gramy pod nóżkę. Another i Talk to You w Radiu Gra, a dzisiaj okazja, żeby się wytańczyć. Dzisiaj kolejna wrocławska potańcówka. Bawić będziemy się na Placu Wolności pod Narodowym Forum Muzyki od 18 do 23. Najpierw rozgrzewka, czyli pokaz tańca, potem krótka, bezpłatna lekcja, no a potem po prostu tańczymy w rytmach hitów lat 50. i 60. O pogodę nie ma się co martwić, bo wieczór we Wrocławiu ma być dzisiaj przyjemny i ciepły.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Piosenka z półki klasyka. Za chwilę coś z nowszych rzeczy, za chwilę David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.

0: Biedronka.
1: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
2: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
1: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
2: A każdy dzień to nowa przygoda.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
11: Ciśnienie nieco powyżej normy. Na redakcyjnym barometrze radia gra 1017 hektopaskali. Do północy odrobinę spadnie. Piątek we Wrocławiu w towarzystwie zachodniego umiarkowanego wiatru z przewagą słońca, choć synoptycy nie wykluczają małego przelotnego deszczu. 21 stopni Celsjusza, tyle maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry.
12: Słuchasz radia, gra FM.

0: Power of Love to nie jedyna piosenka z takim tytułem. To Huey Lewis and the News. Dzisiaj 24 dzień lipca. Już pozdrawiamy tych, którzy mają dzisiaj urodziny. Jaki mają charakter i jakie gwiazdy świętują dzisiaj? Sprawdzimy po 12, ale już mogę powiedzieć, że dzisiaj urodziny ma m.in. Jennifer Lopez, czyli znowu możemy zgadywać, ile ma lat. Wyjaśnimy to po 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody, wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
14: Po reklamie.
0: Przenosimy się teraz do naszego newsroomu. Pora na raport i prognozę pogody, a potem gramy dalej, potem męskie granie orkiestra.
15: Daniel Chawryleniak, kłaniam się w samo południe i zapraszam na najnowszy raport w Radiu Gra. Na początek Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który wspólnie z europejskimi partnerami pozyskał 16 milionów euro dofinansowania na realizację projektu One Heart. Projekt odpowiada na jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny, jakim jest konieczność poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W ramach działania powstanie cyfrowa platforma wymiany wiedzy oraz wieloprofilowe centra kardiologiczne, które połączą opiekę nad pacjentami, badania naukowe oraz wdrażanie innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości leczenia oraz wyrównanie dostępu do nowoczesnej opieki kardiologicznej w Europie. Kto tworzył powojenną społeczność Wrocławia? Czy naprawdę to głównie kresowiacy budowali powojenny polski Wrocław? Dlaczego odbudowa miasta trwała kilkadziesiąt lat? Odpowiedzi m.in. na te pytania będzie można poznać w niedzielę w czasie specjalnego zwiedzania wystawy głównej w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu z przewodnikiem. Jak mówi Adam Pacześniak, rzecznik prasowy Zajezdni, taka wycieczka trwa około 2 godziny.
16: To naprawdę są bardzo ciekawe tematy, pokazane w oparciu o te wszystkie materiały,
2: które zostały zgromadzone u nas na wystawie, które wrocławianie przynieśli. Wiele z nich to są pamiątki, które mieszkańcy miasta nam podarowali, żeby pełniej opowiadać historię mieszkańców, historię miasta. Bilety można kupić na stronie biletna.pl, ale link z tego też jest oczywiście z naszej strony internetowej zajezdnia.org.
15: Kolejne takie bezpłatne oprowadzanie po historii w Centrum Historii Zajezdnia zaplanowano jeszcze na 23 sierpnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu wybiera się do USA. Prawdopodobnie spotka się z Donaldem Trumpem, informuje agencja Reutera. Potwierdzono też kolejne skuteczne uderzenie ukraińskich dronów w rosyjskiego Amazona, czyli firmę Wild Berries. Do pożaru doszło tym razem w jej magazynach w Petersburgu, rodzinnym mieście Władimira Putina. To kolejny w ostatnim czasie atak na obiekty firmy, której magazyny mają być wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiego wojska. Druga połowa dnia we Wrocławiu będzie bardziej słoneczna. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 21 stopni. Niestety niewielkie zachmurzenie i silny wiatr również zostaną z nami. Po południu wystąpią także niewielkie wahania ciśnienia, ale bez negatywnych skutków. Biometr jest i pozostanie korzystny.
0: Następny weekend męskie granie orkiestra zawita do Wrocławia. Koncerty w piątek 31 i w sobotę 1 dnia lipca. I podobno jeszcze można kupić bilety. Dzień dobry, witajcie po 12. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Pozdrawiamy solenizantów. Dzisiaj imieniny mają Krystyna, Kinga i Krzesimir.

0: Gypsy Kings w Radiu Gra, a dzisiaj 24 lipca urodziny świętuje m.in. Jennifer Lopez. Zastanawialiśmy się, ile kończy lat, no to sprawdzamy, czy udało się zgadnąć. Jennifer Lopez urodziła się w roku 1969, dzisiaj kończy 57 lat. Jenny from the block. 50 za to świętuje Tede, polski raper i producent muzyczny. A człowiek dziś urodzony ma szereg zalet, które predysponują go do szybkiego osiągnięcia znacznego sukcesu w życiu. Pozdrawiamy i gramy dalej. Za chwilę Taylor Swift.
1: Reklama. Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
9: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 tysiące 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

Magdalena imieniny miała przedwczoraj, a ja przypomnę, że dzisiaj świętują Krystyna, Kinga i Krzesimir. Pozdrawiamy jeszcze raz. Teraz coś z propozycji na wieczór. Lato na Pergoli trwa. Dzisiaj kolejny muzyczny piątek. Startuje o godzinie 18. I co nas dzisiaj czeka? Najpierw Silent Disco, a potem Salsoteka w gorących rytmach. Jeszcze raz przypomnę, Pergola we Wrocławiu, start 18, a wstęp jest wolny, także każdy może poszaleć. To my też gramy do tańca. Teraz Bausa i Magnetic.

0: ale energia. Przyda się na weekend. Alchemist Project w Radiu Gra. Co jeszcze mamy do 13 za chwilę? Alvaro Soler, zgodnie z hasłem hity pełne słońca, potem zaśpiewa też Dua Lipa.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. To pewne.

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
8: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Po reklamie.
10: Druga połowa dnia we Wrocławiu będzie bardziej słoneczna. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 21 stopni. Niestety niewielkie zachmurzenie i silny wiatr również zostaną z nami. Po południu wystąpią także niewielkie wahania ciśnienia, ale bez negatywnych skutków. Biometr jest i pozostanie korzystny.

Dua Lipa wcześniej rozpoczęła wakacje w tym roku, no bo przecież był ślub, a chwilę później podróż poślubna. Podróżowali sobie po Włoszech, ale zazwyczaj na lato, na wakacje wybiera Ibizę albo swoje rodzinne albańskie strony. Dzisiaj piątek, więc wiele osób też zaczyna swoje wakacje, swoje urlopy. Pozdrawiamy serdecznie i pamiętajcie o nas. Hity pełne słońca w Radiu Gra przez cały piątek, całą sobotę, cały weekend, po prostu przez całe wakacje. Ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam jutro w sobotę od 12:00. Będzie muzycznie, będzie filmowo i będzie serialowo. A to już Modern Talking.

0: Stazione Słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
4: taniej masz. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Znowu niespodzianka?
15: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
19: Po reklamie.
20: Na zegarach 13 to jest popołudnie z Radiem Gra FM. Czas na najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata.
21: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Pokaz nagrodzonego kanneńską Złotą Palmą Fiordu Christiana Mungiu rozpoczął w czwartek 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Wydarzenie, w trakcie którego zaprezentowanych zostanie ponad 280 filmów, potrwa do 2 sierpnia, a odsłona online do 9. Filmem zamknięcia będzie wyczekiwany Hot Spot Agnieszki Smoczyńskiej. Zrealizowany w koprodukcji polsko-greckiej futurystyczny thriller ukazuje śledztwo w sprawie morderstwa w rzeczywistości zarządzanej przez algorytmy. Teraz temat o zdrowiu. Implant wstawiony zamiast usuniętego zęba i już nasz uśmiech wraca do normy. Niestety okazuje się, że 1 na 3 implanty wypada. Czasem to wina stomatologa, ale znacznie częściej efekt buntu naszego organizmu. Jak mówi profesor Marzena Dominiak, kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prorektor tej uczelni, to efekt tak zwanego periimplantitis, a więc stanu zapalnego powstającego wokół implantu. Jego przyczyną mogą być choroby, na które cierpimy.
22: One są wszystkimi chorobami, często chorobami o podłożu immunologicznym, i zmieniając jakby strukturę kości wyrostka zębodołowego, duży stan zapalny na poziomie komórkowym, może niektórzy słyszeli, jakieś cytokiny lekarze nazywają, to właśnie o to chodzi. Jeżeli tam za dużo jest takiej walki w kości, czyli wytwarza się taki przewlekły stan zapalny, to nie dochodzi do właściwego połączenia implantu z kością i ten implant może bardzo szybko wypaść.
21: Zanim więc zdecydujemy się na implant, trzeba zadbać o wyleczenie stanu zapalnego.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
21: 8 zł za litr paliwa to scenariusz, na który musimy już się przygotować, mówią eksperci. Jak już was informowaliśmy w raportach Radia Gra, to efekt kolejnego zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym amerykańskich ataków na Iran.
16: W przyszłym tygodniu myślę, że niestety diesel na dobre przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna będzie kosztowała w granicach 7,40-7,50.
21: Prognozuje Rafał Zywert, analityk biura maklerskiego Reflex. Piątek to tak naprawdę pierwszy tak pogodny dzień w tym tygodniu i zarazem powrót do Wrocławia letniej aury. Co prawda niewielkie zachmurzenie utrzyma się do końca dnia, ale nie zabraknie też słońca, a temperatura osiągnie 23 stopnie. Minus to nadal silne podmuchy wiatru dziś z północnego zachodu, których prędkość dochodzi do 30 km na godzinę.
20: Piątek, popołudnie. To robi zdecydowanie różnicę. Dodajemy mocy i energii na naszą część popołudnia. No ale skoro można już oficjalnie zacząć odliczanie do początku weekendu, to dlaczego tego nie zrobić? Hity pełne słońca będą pomagały także przetrwać te ostatnie godziny chociażby w pracy. Roxette na początek i Marisa. Marcin Misiewski, dzień dobry. Kłaniam się, jesteśmy razem do 18:00.

Dobre kino, w końcu wystartował festiwal Tauron Nowe Horyzonty, a może night skating wieczorny, a może targi rolne i zdrowa żywność, a może zupełnie coś innego, lato na pergoli, albo potańcówka, bo kolejna już w najbliższy weekend. To są propozycje na tu i teraz, które będę wam przybliżał w najbliższych godzinach, plus kilka innych, jak zawsze, lokalnych, ważnych wiadomości z naszego miasta, a i zabierzemy was też do Wałbrzycha. I to całkiem niedługo, słuchajcie, będzie też głos mieszkańców Wrocławia w naszej sądzie. Nie odchodźcie z

0: Daleka, to jest popołudnie z radiem Gra FM.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurczełydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
17: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: It's my life od Bon Jovi. Jest moc, jest energia. To jest popołudnie z Radiem Gra FM. Czy są tutaj w zasadzie fani unikatowej przyrody? Jeżeli tak, słuchajcie, to Wałbrzych. To jest kierunek, który trzeba koniecznie obrać, chociażby w weekend, bo tam po 35 latach zakwitły dwie agawy w palmiarni w Wałbrzychu. To niezwykle rzadkie wydarzenie, ponieważ agawa amerykańska kwitnie tylko raz jedyny w życiu. Rośliny właśnie wypuściły imponujące około 8-metrowe pędy z tysiącami żółtych kwiatów. No a żeby rośliny mogły kwitnąć, pracownicy tamtejszej palmiarni musieli zdemontować fragmenty dachu. Kwitnienie potrwa jeszcze kilka tygodni, po czym obie agawy stopniowo obumrą. Zanim to jednak nastąpi, pozostawią jeszcze liczne odrosty, z których wyrosną kolejne pokolenia roślin. Wydarzenie bardzo rzadkie, bardzo unikatowe. Po 35 latach kwitnienie, no to jest absolutnie coś, co trzeba zobaczyć. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: sklep. Biedronka!
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: oszczędności w Lidl.
1: Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.

0: miejsca. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Piątek to tak naprawdę pierwszy tak pogodny dzień w tym tygodniu i zarazem powrót do Wrocławia letniej aury. Co prawda niewielkie zachmurzenie utrzyma się do końca dnia, ale nie zabraknie też słońca, a temperatura osiągnie 23 stopnie. Minus to nadal silne podmuchy wiatru dziś z północnego zachodu, których prędkość dochodzi do 30 km na godzinę.
5: To jest Gra FM.

0: Nie da się nie lubić. Poszukiwanie fajnych opcji na weekend. Zabieramy was teraz do czeskiej Pragi. Słuchajcie, tam można z Wrocławia dojechać autem w 4 godziny. 4 godziny też zajmie nam podróż PKP Intercity, bo też można wsiąść do pociągu, wcale nie byle jakiego, i dotrzeć. Ale też do Pragi dojedziecie specjalnymi autobusami. Z Wrocławia, Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Kłodzka również dostaniecie się na Most Karola, w piękne miejsce, chociażby na zamek na Hradczanach Praskich. Warto zdecydowanie, bo to dobra opcja na weekend, jeżeli nosi was, kolokwialnie mówiąc, i chcecie coś zrobić, pojechać i zobaczyć. No to można. A my gramy dalej. Hity pełne słońca, dane za chwilę, a później Miami Sound Machine.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agatmyślnikgroup.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: Mamy 14 na zegarach. Mamy też dla Was kolejny serwis informacyjny z Wrocławia, kraju i świata. Czas na raport.
18: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. W nocy z niedzieli na poniedziałek rozpocznie się wymiana dylatacji na zachodnim wiadukcie nad ulicą Krakowską w ciągu Alei Armii Krajowej. Chodzi o jezdnię dla kierunku do ulicy Pięknej. Prace zostały podzielone na 2 etapy. W pierwszym, który potrwa do 3 sierpnia, zostanie zamknięty lewy pas ruchu na wiadukcie zachodnim. Ruch kołowy będzie odbywał się czynnym pasem zgodnie z tymczasowym oznakowaniem. Od 3 sierpnia do końca wakacji potrwa 2 etap prac. Na czas wykonywania robót pomiędzy 3 a 17 sierpnia estakada wjazdowa będzie czasowo zamknięta. Kierowcy jadący od centrum ulicą Krakowską pojadą prosto jezdnią pod wiaduktem i pasem do lewoskrętu wjadą na Armii Krajowej ślimakiem. W tym czasie zamknięty dla pieszych będzie również chodnik. A teraz ciekawa propozycja na weekend dla turystów z Wrocławia. W sobotę i niedzielę w gminie Stare Bogaczowice spotkają się rycerze z całej Polski. U podnóża Zamku Cisy powstanie średniowieczna osada, w której mieszkają damy i rycerze. W ramach turnieju rycerskiego zaplanowano pokazy, gry i zabawy inspirowane średniowieczem i warsztaty rękodzieła, informuje wójt gminy Stare Bogaczowice Tomasz Fonka.
19: Nie tylko jakby rycerskie potyczki, ale również gra taka zręcznościowa, kube, dodatkowo strzelanie z łuku, bieg dam. Naprawdę wiele fajnych atrakcji. W tym roku również będą działania, które nasze gminne centrum tutaj przy okazji będzie realizowało, czyli bardzo ciekawe warsztaty z rękodzieła. Dzieła, naprawdę będzie się działo.
18: Na dojeździe do Zamku Cisy będą przygotowane specjalne parkingi dla turystów, zapewnia wójt gminy Stare Bogaczowice. 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa, ogłosił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Przyznał, że ma to związek z działalnością Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim z planem podziału partii, który miał się pojawić kilka tygodni temu.
0: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
18: Dodał Jarosław Kaczyński.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
18: Temperatura powietrza przez resztę piątkowego popołudnia we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 20-22 stopni Celsjusza. Nie zabraknie słońca, choć niewielkie zachmurzenie również będzie z nami do końca dnia. Po południu wystąpią niewielkie wahania ciśnienia, jednak nawet osoby wrażliwe nie powinny tego odczuć. Biometr do końca dnia będzie korzystny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
17: Piątkowe popołudnie mają taką wyjątkową specyfikę, że nawet kiedy czujemy trud tygodnia, to i tak jakaś taka dodatkowa moc w człowieka wstępuje. A przynajmniej mam nadzieję, że to się właśnie wydarzyło. Dodajemy też kolejnej muzycznej mocy za chwilę David Guetta, Alok i Michael Field. Marcin Misiewski, dzień dobry po 14:00, tu Gry FM. Z hitami pełnymi słońca, polecamy się.

Święto kina w naszym mieście wystartowało. No, jesteśmy taką stolicą europejską kina, jakby nie patrzeć, przez najbliższych kilkanaście dni, dlatego że trwa w naszym mieście 26. edycja festiwalu Tauron Nowe Horyzonty, co oznacza, że zobaczymy mnóstwo, prawie 300 projekcji seansów, ale też i kino plenerowe na rynku. To także miejsca, które zdecydowanie warto odwiedzić, dlatego że codziennie do 2 sierpnia w ramach wydarzenia na potężnym ekranie będzie można zobaczyć o 21.30 klasyki, ale też i nowości. Filmy, które przyciągają tysiące widzów do kin na całym świecie, tych we Wrocławiu nie zabraknie. Dziś o 21.30 na rynku w piątkowy wieczór zobaczymy Labirynt. Polecamy, przyjemności. Bawcie się dobrze.

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox, tam są drzwi.
9: Drzwi porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporne.

0: Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, Artur Gadowski w Radiu Gra, to są hity pełne słońca. A ja mam dla was kolejną propozycję, bo jazda na rolkach, słuchajcie, drodzy państwo mili, wrocławianie, jest coraz bardziej popularna. Zresztą widać to na wielu ścieżkach rowerowych, trasach, że tych rolkarzy przybywa. No więc night skating to propozycja nie do odrzucenia dla wszystkich, którzy chcieliby dziś, być może po raz pierwszy w życiu, wystartować i przejechać sobie taką specjalną trasą. Już od 20.30 zbiórka przy Narodowym Forum Muzyki, ale od 21.30 zaplanowano wstępny start tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszych zapisów. Po prostu przyjeżdżacie przy Narodowym Forum Muzyki, meldujecie się, no i jedziecie wzdłuż wyznaczonej trasy. Taka specjalna pętla ulicami naszego miasta wieczorową porą robi klimat. Dobra muzyka, tempo przyjemne dla wszystkich miłośników rolek, wrotek, longboardów. Na wszystkim, co się kręci, można przyjechać i pojechać, przypominając jednocześnie o tym, że warto mieć kaska. Młodzież do 16 roku życia ten kask musi posiadać obowiązkowo. To będzie dobra opcja, dobra zabawa. Polecam, Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Nieśmiało Państwo mili, chciałbym zauważyć, że w pogodzie idzie lepsze. Być może wraca piękne lato. Sprawdzimy to dla Was już niebawem. Najnowsza prognoza pogody za chwilę w Radiu Gra FM, a później Enrique przejmie stery.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i z

0: reklamie.
1: Temperatura powietrza przez resztę piątkowego popołudnia we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 20-22 stopni Celsjusza. Nie zabraknie słońca, choć niewielkie zachmurzenie również będzie z nami do końca dnia. Po południu wystąpią niewielkie wahania ciśnienia, jednak nawet osoby wrażliwe nie powinny tego odczuć. Biomet do końca dnia będzie korzystny.
2: To jest Gra FM.

0: wiosno.
1: Bracia Kacperczyk i dalej zawiało w Radiu Gra FM. To są Hity Pełne Słońca. Jeszcze przed 15 mam dla was kolejną propozycję. Na dziś, na wieczór. Lato na Pergoli. Słuchajcie, dzisiaj w południowych klimatach potańczymy na cichej imprezie, czyli Silent Disco, ale też i południowe klimaty będą rządziły, bo i Salsoteka to jest propozycja, gdzie będzie można pouczyć się, potańczyć, złapać tego południowego klimatu odrobinę. To dziś wieczorem, a jutro z kolei rodzinne gry i zabawy i rekreacja na Pergoli. To jest dobra opcja na weekend we Wrocławiu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji La L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Po reklamie.
8: Piątkowe popołudnie 24 dnia lipca. Mamy 15. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
9: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Miejska spółka Inwestycje we Wrocławiu przygotowuje się do przebudowy ulicy Czajkowskiego. Docelowo to będzie duże zadanie, które obejmie ponad kilometrowy odcinek od ulicy Sołtysowickiej do Akademii Wojsk Lądowych. W ramach projektu powstanie nowa jezdnia, obustronne chodniki, dwukierunkowa droga dla rowerów. Projekt ma przewidywać także odwodnienie, oświetlenie, miejskie kanały technologiczne i przebudowę sieci podziemnych. Jednocześnie spółka będzie szukać projektanta, który przygotuje dokumentację dla przebudowy kolejnego 300-metrowego odcinka ulicy Koszarowej od Przybyszewskiego do AWL-u. Będzie to nawiązanie do półkilometrowego fragmentu ulicy, który został już przebudowany. Przypomnijmy, że w przyszłym roku ma być także gotowa dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Sołtysowickiej na odcinku od Redyckiej do Czajkowskiego. Chory ząb usunięty, implant wstawiony i już wszystko wraca do normy. Niestety nie zawsze sprawa wygląda tak po prostu, bo nawet 30% implantów wypada z czasem. Profesor Marzena Dominiak, kierownik Katedry Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mówi, że wbrew częstym opiniom główną tego przyczyną nie są błędy stomatologów, ale stan zapalny w naszym organizmie, na przykład choroba serca czy choroba otyłościowa.
10: Ocena tego profilu lipidowego, czyli często pomówionego podwyższonego cholesterolu, jest tym, na którym również lekarz stomatolog musi zwracać uwagę, czyli nie tylko kardiolog, hipertensjolog czy lekarze interniści, tylko również u stomatologa. Proszę się nie dziwić, drodzy pacjenci, że jak przychodzicie i lekarz stomatolog prosi o badania krwi, bo tam są bardzo ważne informacje również dla nas.
9: Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie peridu.umw.edu.pl.
11: Wiadomości Radia Gra.
9: Poznaliśmy skład polskich siatkarzy na turniej finałowy Ligi Narodów, który rozegrany zostanie w czwartek w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni w ćwierćfinale zagrają z reprezentacją Ukrainy. W ekipie zabraknie Jakuba Kochanowskiego, który leczy kontuzję.
12: W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących są m.in. Leon Semeniuk, Fornal czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak,
9: mówił Wojciech Marczyk. Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Śląsk Wrocław zatrzymuje filary defensywy. Umowy z trójkolorowymi przedłużyli Aleksandra Dudziak oraz Szymon Rygiel. Postaci fundamentalne dla defensywy odpowiednio żeńskiej drużyny oraz drugoligowych rezerw. Aleksandra Dudziak to zawodniczka, bez której trudno wyobrazić sobie kobiecą sekcję Śląska Wrocław. Gra w klubie od samego początku jej powstania, a na koncie ma już ponad 100 występów. Kontrakt przedłużyła do czerwca przyszłego roku. O tyle samo czasu swój swój kontrakt przedłużył ze Śląskiem Szymon Rygiel. 22-letni obrońca trafił do Wrocławia z Wieczystej Kraków, a wcześniej zbierał szlify w młodzieżowych zespołach Rakowa Częstochowa. Na Dolnym Śląsku szybko wyrósł na szefa bloku obronnego. Najpierw wywalczył z zespołem awans na szczebel centralny, a łącznie na poziomie drugiej i trzeciej ligi uzbierał już 36 meczów. Reszta piątkowego popołudnia we Wrocławiu nadal będzie pogodna i słoneczna, choć utrzymają się niewielkie zachmurzenie i mocne porywy wiatru, dziś z północnego zachodu dochodzące do 30 km na godzinę. Do końca dnia będzie również ciepło z temperaturami rzędu 21-22 stopni. Z końcem doby jedynie ciśnienie zacznie spadać, ale powoli, bez niekorzystnego wpływu na biometr.
8: I to już chwila po 15 na zegarach, a to oznacza, że niektórzy wrocławianie, no wiadomo, kto rano wstaje, ten na przykład szybciej kończy pracę, niektórzy odliczają czas, została godzina, a może dwie, może trochę dłużej. Gdziekolwiek jesteście, w domu, w pracy, a może już w samochodzie, mamy dla was hity pełne energii i jesteśmy z wami, dodając mocy. Bonnie Tyler na początek, a później Milki. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, witajcie ponownie.

0: dla Kalensi. Wszystko jasne, kiedy pełno słońca. Teraz będzie o nowych miejscach parkingowych. Kolejny parking Park and Ride we Wrocławiu mamy gotowy, o czym poinformowały właśnie wrocławskie inwestycje. Chodzi o parking przy ulicy Rubczaka. Jest on oficjalnie otwarty w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Wrocław-Leśnica. Na kierowców czeka dokładnie 66 bezpłatnych miejsc parkingowych. Bezpłatnych jest tutaj słowo kluczem. Najważniejszym, mam wrażenie, można tu zostawić samochód i przesiąść się do pociągu lub podejść na przystanek MPK, aby dalej podróżować w kierunku centrum naszego miasta, do czego władze systematycznie zachęcają mieszkańców, no i tych, którzy przyjeżdżają chociażby do pracy każdego dnia do naszego miasta.
1: Reklama. Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio.

0: 29 do 30 stopni, tyle mają pokazywać wrocławskie, dolnośląskie termometry w niedzielę. No i to brzmi jak gotowy plan na ten właśnie dzień, kolejny dzień weekendu. Warto więc taką aurę wykorzystać, bo nie wiadomo, jak długo się nią pocieszymy. Szczegóły meteo za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej...

0: na MediaExpert.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Reszta piątkowego popołudnia we Wrocławiu nadal będzie pogodna i słoneczna, choć utrzymają się niewielkie zachmurzenie i mocne porywy wiatru, dziś z północnego zachodu dochodzące do 30 km na godzinę. Do końca dnia będzie również ciepło z temperaturami rzędu 21-22 stopni. Z końcem doby jedynie ciśnienie zacznie spadać, ale powoli, bez niekorzystnego wpływu na biomy.
7: Słuchasz radia.

0: Puszek, Okruszek, Funfel i Sołtysowa. To imiona kociaków, które ostatnio chociażby trafiły do wrocławskiego schroniska. 40 nowych kociąt trafiło pod opiekę tej instytucji. No i blisko 300 już czeka na swój nowy dom. Niestety lato, wakacje to bardzo trudny czas, bo tych podopiecznych przybywa. Psiaków także rzecz jasna. No więc warto to miejsce odwiedzić. Schronisko apeluje o pomoc w adopcji przede wszystkim, ale też o wsparcie chociażby w postaci mokrej karmy, koców, ręczników, żwirku, czy też podkładów higienicznych, których zawsze jest całkiem spora potrzeba w tym miejscu. Odwiedzajmy, zakochajmy się w kociakach, psiakach, no najlepiej adoptujmy, zabierając je już na stałe do domu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor.
13: Facciamo subito, si?
15: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Po reklamie.
0: Mamy 16 na zegarach, mamy też dla Was kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
8: Jarosław Kaczyński nie miał innego wyjścia. Tak decyzję prezesa Prawa i Sprawiedliwości komentują politycy koalicji rządowej. Lider PiS-u ogłosił, że ponad 30 posłów tej partii żegna się z ugrupowaniem, bo nie podpisało oświadczeń o rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach. Polityczne komentarze zbiera nasz reporter Igor Skrzypek. Witamy, Igorze. Łączymy się z sejmowym studiem. A czy jest zaskoczenie takim obrotem spraw?
17: Z wypowiedzi polityków koalicji rządowej wybrzmiewa raczej satysfakcja. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski ocenia, że Jarosława Kaczyńskiego czeka teraz zupełnie nowe doświadczenie.
18: Ćwierć wieku, gdzie sam decydował o tym, co się dzieje na prawicy, właśnie się skończyło. Ma współkróli na tym prawicowym tronie.
17: Z kolei poseł PSL Jarosław Rzepa wskazuje, że prezes PiS nie mógł dziś postąpić inaczej.
19: Gdyby znowu znalazł jakiś sposób na to, żeby odlec, to by pokazał jeszcze bardziej swoją słabość. On dzisiaj nie miał innego wyjścia.
17: Z uśmiechem zmiany w Prawie i Sprawiedliwości obserwuje też Konfederacja, która nie widzi politycznej konkurencji w Mateuszu Morawieckim.
20: Nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum.
17: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji. Z Sejmu Igor Skrzypek.
8: Polacy w USA to najlepsi ambasadorowie polskich spraw. Tak uważa amerykańska Polonia, z którą rozmawiał reporter Jakub Rybski. Na Błoniach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie trwa Polonia Camp 2026, zaparkował wóz satelitarny. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witaj, Kubo. Jak wygląda ten wkład Polonii w polskie sprawy?
21: Młodzi Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych bardzo często angażują się w działalność polonijną. Poza tym, zdaniem moich rozmówców, Polska ma duży wkład w amerykańską naukę.
22: Wszyscy polscy naukowcy pracujący na zagranicznych uczelniach są ogromnym kapitałem. Możemy tworzyć centra transferu wiedzy, możemy mieć ekspertów, którzy są wykształceni i pracujący na światowych uczelniach, a jednocześnie tą wiedzą dzielić się z polskimi naukowcami, z polskimi studentami.
21: Mówiła mi Vanessa Bijak z Młodzieżowej Rady Polonijnej w USA.
23: –21-22 stopnie to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu niemal do zachodu słońca. W nocy minimalnie 10, a w weekend słupki rtęci osiągną poziom nawet 30 stopni Celsjusza. Weekend, tak jak już do końca piątek, ma być słoneczny i bez opadów, a w przyszłym tygodniu do stolicy Dolnego Śląska wrócą upały.
0: Popołudniowe, dzień dobry po czwartej, pozdrawiamy ludzi pracy, po pracy i tych już gdzieś próbujących przedrzeć się przez miasto, co takie łatwo o tej porze we Wrocławiu, wiadomo, że nie jest. Cierpliwości zatem za kółkiem, gdziekolwiek jesteście, a my gramy hity pełne słońca, tak to na początek, a później Eye of the Tiger. I proszę zrobić głośniej, bo warto. Marcin Wiśniewski, popołudniowe, dzień dobry.

0: tańcem podobno jest tak samo jak ze śpiewaniem. Każdy może spróbować, czy każdy powinien, to już zupełnie inna historia. Jeżeli natomiast podejmiecie próbę, no to polecamy wam kolejną wrocławską potańcówkę na Placu Wolności. Sobota, 18. Wstęp oczywiście darmowy. Zacznie się to wszystko od pokazu rock'n'rolla, no i darmowej lekcji rock'n'rolla. A po warsztatach impreza, tańce pod gołym niebem do 23. Wpadajcie, zabierzcie znajomych, przyjaciół. Dobry klimat, atmosfera i dobra muzyka i tańce. Gwarantowane przyjemności.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic.

0: Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanie tutaj jest Stokrotka.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.
10: A ty

0: na piątek, na popołudnie brzmi dobrze. Pogoda w weekend ma się zgadzać, więc Aquapark jest takim miejscem dosyć oczywistym do odwiedzin, szczególnie, że właśnie i w sobotę i w niedzielę tam odbywać się będzie pool party, czyli basenowa impreza, spora atrakcji, konkursy, malowanie buziek, tworzenie bransoletek, spotkanie z maskotką i wujkiem Liskiem, no a przy okazji też, słuchajcie, to dobra informacja dla rodziców, jeżeli nie macie pomysłu, co zrobić z pociechą jeszcze w sierpniu, a do pracy trzeba wrócić na przykład, no to Aquapark przypomina o turnusie półkolonii dla dzieci w wieku od 7 do 12. lat. Są jeszcze podobno wolne miejsca, więc atakujcie, zapisujcie. Tak, żeby mieć spokój.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: I świadomość, że wasze dziecko będzie naprawdę dobrze się bawiło. Bibi Rexa, David Guetta. Gramy teraz w Radiu Gra FM.

0: Les Denzel w Radio Gra FM. Wspominałem o tym, że w weekend pogoda we Wrocławiu na Dolnym Śląsku ma się zgadzać. Czy będzie się zgadzać w najbliższych godzinach? Sprawdzamy to dla Was. Już za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
14: 21-22 stopnie to temperatura, jaka utrzyma się we Wrocławiu niemal do zachodu słońca. W nocy minimalnie 10, a w weekend słupki rtęci osiągną poziom nawet 30 stopni Celsjusza. Weekend, tak jak już do końca piątek, ma być słoneczny i bez opadów, a w przyszłym tygodniu do stolicy Dolnego Śląska wrócą upały.
15: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ten weekend startuje setna już odsłona PKO Ekstraklasy. Oczywiście nie zawsze się ona tak nazywała, ale najwyższa liga rozrywkowa piłki nożnej w Polsce zaczyna się dokładnie w ten weekend. Wrocławianie wracający do elity jadą najpierw na wyjazd, a później mecz z Rakowem u nas. Ale właśnie WKS zaprezentował domową i wyjazdową koszulkę na cały sezon. I oczywiście nie zabrakło historycznych barw, no i logotypów. Prezentują się nieźle, bardzo dobrze, powiedziałbym nawet. Zresztą każdy może to ocenić, wchodząc na miejską stronę. Tam te koszulki można ocenić, zobaczyć, a i przy okazji też zagłosować w sądzie. Polecamy, no i trzymamy kciuki za pierwszy wyjazd Śląska.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ra, hity, pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Piątkowe popołudnie i 17 na zegarach w naszym mieście, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
3: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. We wtorek Komitet Polityczny PiS przyjmie ten fakt do wiadomości, poinformował w wygłoszonym oświadczeniu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcemy się rozstawać w niechęci czy innych negatywnych uczuciach, podkreślił Jarosław Kaczyński i dodał, po prostu tak się złożyło. Łączymy się z Tomaszem Skorym, który wysłuchał tego oświadczenia.
4: Dzień
3: witaj,
4: dobry,
3: Tomku.
4: Oj, złożyło się, dzień dobry.
3: Tak jest. Co było w nim zaskakującego?
4: To, że tak naprawdę prezes PiSu podał w nim bardzo, zdaje się, istotny powód tak surego potraktowania członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Miał nim być plan podzielenia PiSu, który pojawił się ponoć w wewnętrznych rozmowach kilka tygodni temu. Jarosław Kaczyński uznał, że trzeba to było po prostu przeciąć.
5: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu, planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w 3 długich rozmowach.
4: Prezes nie wymienił nazwiska tego poważanego autora pomysłu. Obroną partii uzasadnił jednak pomysł zapobieżenia podziałowi przez właśnie podpisanie oświadczeń takich jak te lojalki.
5: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło.
4: I kto tego nie zrobił i nie podpisał, ponosi teraz konsekwencje swojego wyboru, mówił prezes PiSu.
3: I jeszcze komentarz do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka.
6: Mateusz Morawiecki miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej. Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego. My robimy swoje.
3: Komentował Przemysław Czarnek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
8: Po pogodnym piątku najbliższa noc również będzie pogodna, ale niestety dosyć chłodna. Temperatura minimalna ma wynieść około 10 stopni. Ciśnienie zacznie powoli spadać, ale bez szkody dla samopoczucia i jakości snu. A od jutra powrót lata. Słupki rtęci we Wrocławiu dojdą do nawet 30 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
2: Są tu szczęśliwi ludzie, którzy zakładam, że już celebrują weekend. Są też tacy, którzy jeszcze odliczają czas do tego momentu. Kłaniam się, dzień dobry. Przeliczamy wspólnie, grając w międzyczasie dobre numery. Hity pełne słońca. Freddie Mercury na początek i Dawid Podsiadło. Marcin Sierski, kłaniam się po 17, a wysłuchacie radia KRFM.

Heavy Dating w Radio FM. Pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży z naszego miasta już za nami, więc tysiące ósmoklasistów poznało 15 lipca swoje wyniki, no i wie, gdzie może rozpocząć naukę od września, ale też dokładnie od wczoraj zaczął się kolejny etap, ten etap uzupełniający dla tych, którzy być może tego wyboru jeszcze wcześniej nie dokonali, no to teraz jest ku temu szansa. Prezentacja szkół na miejskiej stronie wrocław.pl, tam też zobaczcie, gdzie są te najbardziej popularne klasy i szkoły we Wrocławiu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość chętnych na jedno miejsce.

0: To taki numer idealny do pogwizdania sobie nie tylko pod prysznicem w domu, w samochodzie zwłaszcza, również można. Jack Jones za nami, a za chwilę u nas najnowsze info o pogodzie, a ta w weekend ma być całkiem łaskawa.
1: Reklama.
2: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Po pogodnym piątku najbliższa noc również będzie pogodna, ale niestety dosyć chłodna. Temperatura minimalna ma wynieść około 10 stopni. Ciśnienie zacznie powoli spadać, ale bez szkód dla samopoczucia i jakości snu. A od jutra powrót lata. Słupki rtęci we Wrocławiu dojdą do nawet 30 stopni Celsjusza.
1: Radio gra. Hity.

0: I takie muzyczne finały, to my szanujemy. Royce Cop na finał. Kłaniam się, dziękując za te nasze dzisiejsze popołudnie w Radiu Gra FM. Niech to będzie dobry, spokojny, przyjemny, wakacyjny weekend z pełną mocą atrakcji. A jeżeli jeszcze nie macie pomysłu, no to jutro polecam się także od 7. Tam też będziemy wam polecali, podrzucali kolejne pomysły na sobotę i niedzielę w naszym mieście. Marcin Misiecki, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i 5. produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 2. produkt 30% taniej lub 3. 55% lub 4. 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
12: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
13: Po reklamie.
14: Piątek, 24 lipca, na zegarach godzina 18. Tu czas na najnowsze informacje.
15: Dziś mija rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka.
16: Nowy minister zapowiadał usprawnienie działania sądów, przywrócenie praworządności i przyspieszenie rozliczeń poprzedników.
15: Pora na bilans, z którym w studiu nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, można mówić o powodzeniu misji ministra Żurka?
17: Nie wyszło rozwiązanie problemu tzw. neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro, z użyciem ENA i nie tylko.
18: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które wystosowałem do ICE.
17: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki naraz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
16: Znamy skład, w jakim polscy siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni w ćwierćfinale w czwartek zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
15: A na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Dzień dobry.
19: Jestem, witam.
15: Wojtku, czy w składzie kadry są jakieś zaskoczenia?
19: No i jedynym zaskoczeniem może być brak w kadrze Jakuba Kochanowskiego. Środkowy naszej reprezentacji zmaga się jednak z urazem, no i stąd jego brak w składzie. W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących są m.in. Leon Semeniuk, Fornal czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak. Biało-czerwoni, jak wspomnieliście, w czwartek w ćwierćfinale o 13.30 polskiego czasu zmierzą się z Ukrainą i jeżeli wygrają, to w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Słowenia-Turcja.
15: Będziemy trzymać kciuki za naszą reprezentację.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Najbliższa noc we Wrocławiu będzie jeszcze chłodna. Temperatura minimalna wyniesie około 10 stopni, ale od jutra powrót lata. Słupki rtęci w weekend dojdą nawet do 30 kreski nad zerem. Będzie dużo słońca i już mniej wietrznie. Następny tydzień będzie także znacznie cieplejszy. Najzimniej ma być w poniedziałek, kiedy maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska ma być 22 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
20: Miły, bardzo miły moment tygodnia. Mamy piątek, już po 18:00, weekend na horyzoncie. Ruszajmy zatem z roztańczonym radiem Gra. W piątkowe popołudnia, w piątkowe wieczory, także w wakacje u nas jeszcze więcej tanecznego grania. Idealnego na dobry początek weekendu.

A zaczynają panowie z duetu Dub Dogs, którzy remiksem dobrze znanego numeru podbijają właśnie listę przebojów na całym świecie. DJ Artokacze, dzień dobry, jesteśmy razem do 22:00.

No nie ma co ukrywać, jest jakaś pustka. Kibice pewnie to czują. Przed nami pierwszy od kilku tygodni weekend bez mundialowych spotkań. Wiemy już podobno, kto jest najlepszą drużyną na świecie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Chociaż kto oglądał finał, ten pewnie wie, że to nie był najpiękniejszy futbol. Ale coś się kończy, coś się zaczyna. Zaczynają się nasze lokalne rozgrywki. Jutro start nowego sezonu Ekstraklasy. Grają m.in. Lech Poznań i Krakowia. To spotkanie ma podobno przyciągnąć najwięcej kibiców. My też gramy Kamrat Be Mine już za parę chwil w roztańczonym Radiu Gra.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

I przy takich hitach można rozpoczynać weekend. Ma być w miarę słoneczny i jednocześnie wcale nieupalny. 23 miejscami 25 stopni. Brzmi bardzo dobrze. Myślę, że to jest już najwyższy czas, żeby zacząć planować jakieś plenerowe aktywności w ciągu najbliższych dwóch dni. Na razie jednak piątek, na razie roztańczone radio gra i Tem Impala, Dracula. Dla tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze w trasie, miejmy nadzieję, że właśnie w stronę weekendu.

0: reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.
16: Najbliższa noc we Wrocławiu będzie jeszcze chłodna. Temperatura minimalna wyniesie około 10 stopni, ale od jutra powrót lata. Słupki rtęci w weekend dojdą nawet do 30 kreski nad zerem. Będzie dużo słońca i już mniej wietrznie. Następny tydzień będzie także znacznie cieplejszy. Najzimniej ma być w poniedziałek, kiedy maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska ma być 22 stopnie.

0: I Only Wanna Be With You, Samantha Fox w roztańczonym Radiu Gram. I to jest bardzo dobre intro do tej historii. Dokładnie rok temu cały świat mówił o parze, którą przyłapała kamera na koncercie grupy Coldplay. Pewnie pamiętacie parę, która nie chciała być zauważona, a jak się później okazało, na co dzień żyli w innych duetach i bardzo teatralnie się spieszyli. Tak, że stali się na kilka tygodni gwiazdami internetu. Wiemy, co u nich słychać. Amerykańscy dziennikarze rok po tym koncertowym incydencie dotarli do tych informacji, a szczegóły w roztańczonym Radiu Gra zaraz po godzinie 19.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: I co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Po reklamie.

No właśnie, czy to ta miłość? Amerykańscy dziennikarze sprawdzili ostatnio, co słychać u pary, która dokładnie rok temu na koncercie grupy Coldplay została przyłapana przez kamerę. Wtedy, jak pewnie pamiętacie, nieco się spieszyli. Okazało się, że znają się doskonale z pracy, ale wyglądają jakby nie chcieli, żeby cały świat wiedział, że są na tym koncercie razem. I okazuje się, że nawet taką wpadkę można przekuć w sukces. Christine co prawda odeszła z firmy, w której pracowała, ale teraz można się do niej zapisać na konsultacje z zarządzania kryzysami wizerunkowymi. Także jeżeli coś wam w tym tygodniu nie poszło spokojnie, na pewno można z tego zrobić szkolenia. O Andym wiemy trochę mniej. Podobno odszedł z firmy, ale jego żona dała mu drugą szansę. Na tematów ważnych przypominamy, mamy piątek, piersim już teraz w roztańczonym Radiu Gra.

piątkowe wieczory. Bardzo chętnie przypominamy wam takie klasyki. Millennium Day After Day w Radio Gra. Początek lat 2000. Tak się właśnie wtedy grało. Ed Sheeran u nas już za moment. Pojawi się także Lampada.

0: No to może być nietypowa i niepowtarzalna wręcz atrakcja wakacyjna. Czytam właśnie o zaćmieniu słońca, które czeka nas za niecałe 3 tygodnie. W Polsce co prawda raczej tylko częściowo, ale na przykład w Hiszpanii czy na Islandii będzie szansa zobaczyć, jak to słońce zachodzi całkowicie. Podobno zainteresowanie takimi zjawiskami coraz większe. Podobno coraz więcej osób podróżuje właśnie do tych miejsc, gdzie słońca w konkretnych dniach nie widać całkowicie. Sprawa ciekawa, chociaż jak ktoś miał urlop w lipcu w Polsce, to brak słońca i to przez wiele dni nie powinien dziwić.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania, bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.
9: Płomie

0: No lubimy polskie akcenty w międzynarodowych rankingach. Tym razem międzynarodowa społeczność doceniła polskie ptasie mleczko. Brytyjska firma przeprowadziła ostatnio badanie, w ramach którego sprawdziła, jakie przekąski są najbardziej pożądane przez turystów. Chodzi o te lokalne produkty, których szukamy w marketach na wakacjach i których zdjęcia później są wrzucane do mediów społecznościowych. Pierwsze miejsce to chińskie lody, drugie belgijska czekolada, a trzecie ciasteczka z Meksyku, ale w zestawieniu jest też ptasie mleczko z Polski, które bardzo chętnie kupują u nas zagraniczni turyści. Dobra informacja jest taka, że ptasie mleczko można kupić nawet, jeżeli nie jest się na wakacjach. Naprawdę nikt tego nie sprawdza.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnie.

0: 4,99 za opakowanie, a pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

jak się podobam. Klubowa wersja klasyka. Killing Me Softly w roztańczonym Radio Gram. DJ Ertyga z tej strony, witam ponownie do 22. Mam dla Was masę roztańczonych, słonecznych numerów. Tak na dobry początek, chyba możemy to już głośno powiedzieć, rozpoczętego weekendu.

0: Reklama.
1: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Rave za nami, a przed nami producent, o którym robi się ostatnio głośno. Yearbooks bardzo chętnie sięga po brzmienia z lat 20. ubiegłego wieku, dokłada do tego trochę współczesnych akcentów i wypuszcza hity, które zostają z nami na dłużej. A to jedna z nowości. Babylon już teraz w roztańczonym radiu gra.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

0: zacząłem się niepokoić, bo nie słyszałem od jakiegoś czasu o koncercie ATB w Polsce, ale jednak nie, jest koniec sierpnia, Bydgoszcz, potem duża trasa klubowa od września w różnych miejscach w całym kraju. No śmieją się, trochę śmieją, że przydałoby się jakieś honorowe obywatelstwo, bo bywa wyjątkowo często, ale skoro Polska potrzebuje ATB, to czemu miałby nie przyjeżdżać? Masa wspomnień z tymi numerami. A przed godziną 20 u nas jeszcze m.in. Anima pojawi się także, doda.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
1: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
0: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
1: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
0: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
1: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
0: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

Ja natomiast witam w Radio Gra po godzinie 21. Tutaj roztańczony Radio Gra, a więc najlepsza opcja na rozpoczęcie weekendu. W tej godzinie sporo tanecznych numerów, będą nowości, ale nie zapomnimy też o klasykach. Sprawdzimy też, na co w ten weekend warto wybrać się do kina.

Piłkarski numer dla tych wszystkich, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że w ten weekend nie będzie już żadnego mundialowego meczu, ale jeżeli nie mecz, to może kino. Jeżeli właśnie znajomi rozmawiają ostatnio o jakimś filmie, to najprawdopodobniej jest to właśnie ten film. Odyseja Christophera Nolana od niedawna w polskich kinach. Historia idealna na piątek, historia o Odyseuszu, który wraca do domu i jakoś nie może wrócić. Podobno za granicą sprzedawały się nawet seanse w środku nocy, więc i taką opcję na weekend można rozważyć. Tymczasem Alok już za moment w roztańczonym Radiu Gra.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
7: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
6: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
7: Przykłady?
6: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
7: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
6: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
7: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
10: Słuchasz radia, gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Bad Boys Blue się rozkręcają, rozkręca się też weekend, a ja się żegnam. To było roztańczone Radio Gra. My oczywiście polecamy się w Radio Gra na weekend do obowiązków, do długich podróży i oczywiście do weekendowego wypoczynku. DJ RTK, słyszymy się za tydzień. Dzięki, cześć.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.